0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Blockchain. Jestem pewien, że ostatnio wszyscy słyszeliśmy o technologiach blockchain. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej do zakupu przedmiotów. Po raz pierwszy stała się popularna, gdy Deep Web doświadczyło poważnego odrodzenia pod koniec 2010 roku. Wykorzystano Bitcoina lub inne waluty blockchain, aby ludzie mogli kupować towary lub usługi online bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy. Miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Demon Core. Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy w prowadzeniu eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych konsekwencji. Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w innych testach atomowych. W ten sposób ten mały kawałek plutonu przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przestrzeń powietrzna wokół strefy 51 jest najpilniej strzeżoną na świecie. Zresztą cały obiekt jest jednym z najlepiej chronionych i mimo, że nie posiada żadnego ogrodzenia, to wszędzie znajdują się znaki ostrzegawcze informujące o tym, że po wejściu na zakazany teren intruz może zostać zabity bez ostrzeżenia. Zresztą do takiego incydentu już doszło w 2019 roku, kiedy to pewien mężczyzna wtargnął samochodem na teren bazy, a następnie został zastrzelony podczas pościgu. Oprócz tego strefa jest monitorowana dniem i nocą przez całą masę kamer oraz uzbrojonych strażników, a czujniki magnetyczne ustawione są nawet wiele kilometrów od bazy na publicznych drogach, dzięki czemu wojsko doskonale wie, skąd nadjechał dany pojazd, dokąd zmierza i z jaką prędkością.

dla ciebie robotę. O co chodzi? Zapytałem. On mówi, przyjdź do mnie, pogadamy. Przyjdź do mnie, pogadamy. Umówiliśmy się u niego na za dwa dni na godzinę 18. Przyszedłem punktualnie, był, czekał na mnie.

puścić, strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się tu?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami, ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Jeżeli dobrze policzyłem, to jest was 8, a zespół nazywa się 12. Skąd ta nazwa?
1: Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego ze stanem osobowym zespołu. Po prostu jesteśmy żołnierzami 12. Dywizji Zmechanizowanej imienia Armii Ludowej w Szczecinie. Jesteśmy zespołem estradowym tej dywizji.
2: Każdy z nas interesuje się inną muzyką. Część starała się zaczynać od muzyki poważnej. Czasami się nam to przydaje na próbach, wiadomo. I staramy się to wpleść po prostu w nasz program. Każdy swoje dodatki tutaj właśnie demonstruje. Powstaje po prostu wspólny program.
1: Dwunastka istnieje już dosyć długo.
0: To znaczy?
1: No prawie ponad 7 lat.
2: Tak.
1: My jesteśmy w wojsku, niektórzy z nas są półtora roku i zdążyliśmy zaśpiewać w Gubinie drugie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie zespołów amatorskich estradowych Wojska Polskiego z utworem, z rock-operą napisaną przez naszego już teraz byłego szefa, kapitana Andrzeja Kolendo. I to był nasz najważniejszy ostatni sukces.
0: A najbliższe plany to?
1: No to przygotowanie do eliminacji do Kołobrzegu.
3: O matko ziemio, która kołyszesz do snu spadający liść. Świętej pamięci Rock Stafford, bohater czasu pokoju. Anthony Warwick zginął w hańbie. Wielebny Morgan, Albert MacGregor. Oh,

0: Raz.
1: Mody dzban.
0: Chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak
0: fujo. Nie, to jest git.

zaczyna się dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

swoje okręty, zabierając wszystko to.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler. To rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szef, niech ubrania się jej krawiec.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Pomnik nosa. Wobec choroby wszyscy są równi, ale wobec zdrowia już niekoniecznie. Reakcje tak na przebieg choroby, jak i wyzdrowienia bywają bardzo różne. I zależy to od wielu różnych czynników. A jeżeli się zbiegnie wielkie ego z olbrzymią kasą, jeżeli jest się najbogatszym w całej okolicy i nie wiadomo co większe, ego, majątek czy kompleksy, i przekonanie o własnej wyjątkowości i co gorsza, absolutna pewność, że wszyscy owo przekonanie podzielają, wdzięczny pacjent samo w sobie nie jest czymś złym. Odruch wdzięczności za tak cenne, a niewymierne zjawisko jak zdrowie? Owa wdzięczność przybiera różne formy, od serdecznych, pełnych szacunku, pozdrowień za każdym razem, do kwiatów, alkoholi czy różnych gadżetów, w zależności od posiadanych zasobów i pomysłowości. Ten pacjent nosił wszystkie cechy najbardziej upierdliwego ozdrowieńca. Zresztą, jakiego znowu ozdrowieńca? Ordynator kazał go położyć, bo to jakiś sponsor i znajomy. Owszem, był przeziębiony. Owszem, miał spory katar. Ale to się nigdy nie kwalifikowało do szpitala. Z większymi dolegliwościami ludzie chodzą do pracy. I teraz, na pamiątkę cudownego zdrowienia, wyrwania go z paszczy straszliwej, śmiertelnej choroby, czyli pokonania epickiego kataru, postanowił upamiętnić swoje cierpienie i naszą bohaterską postawę. Wyglądam przez okno. Pomnik sięgający wyżej pierwszego piętra. Bardzo naturalistycznie oddany nos. Wycelowany rozwartymi nozdrzami prosto w okna szpitala. Oczywiście nie jest to jakiś przypadkowy. To jego nos. Zapewne pozował z wielką ochotą. Widać skrzywioną przegrodę, kilka pryszczy, no teraz wielkości arbuza, i czepiający się, sklejający włosy śluz. Cała bryła jakby wynurzała się z dość udatnie oddanego gluta. Pomnik naszego poświęcenia i jego bohaterskiej postawy, gdy wychodził ze śmiertelnego kataru. Potomnem ku pamięci. Ale bardziej niż ów gargantuiczny, zasmarkany nos martwiło mnie coś innego. Ów cudownie wyleczony fundator miał konkurenta. Zawsze i w każdej dziedzinie ścigającego się z nim na wielkość, ilość i rozmach wszystkiego, co zrobił poprzednik. Ten jego adwersarz leżał teraz u proktologa i cieszył się pozbyciem hemoroidów.

inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn. Świat schodzi na psy, to wam powiem. Chociaż nie. Psy też jakieś swoje świętości mają. Pana nie ugryzie, suki, ani szczeniaka, chociaż teraz to takie mutanty robią, że wszystko zeżry. Świat schodzi na koty, świnie? Nie wiem. Tyle tylko, że źle. No, może komuś dobrze, bo równowaga musi być. Jak komuś źle, to innemu dobrze. Było tak, że nie mogłem narzekać. Taki czas, że mnie było dobrze. Myślę sobie, komu wtedy było źle? Zawsze tak się starałem żyć, tak w życiu postępować, żeby drugiego nie krzywdzić. Dlatego taki sobie zawód wybrałem. Zawód? Może to za dużo powiedziane. Murarz, tokarz, nauczyciel, to jest zawód. Aptekarz, lekarz, nawet dmuchacz szkła, nawet hycyl. O, kucharz, to jest zawód. Policjant, tak żeby się na czymś znać. Meteorolog na przykład. I każden patrona ma. Ale handlarz dewocjonaliami? Co to za zawód? No, ja wiem, że trzeba się znać na świętych, ale to przecie każdy katolik powinien na to zawód jakiś? No, na handlu trochę, ale to w takim razie mógłbym handlować bananami albo rajtkami, więc z zawodu jestem kim? I patrona też żadnego nie mam. Toż nawet taki wytwórca gwoździ ma patrona, święty Chlodwald, albo tacy wikliniarze. 5 patronów mają. No, ja rozumiem, że żołnierze, adwokaci, matki, ale wikliniarze? Cóż takiego im się dzieje, że tyle pomocy im trzeba? Nawet złodzieje mają swojego patrona, święty Dyzma. Swoją drogą, jak to jest? Ty już 7 nie kradnij i nie obowiązuje? I patrona im jeszcze dodali? A święty Leonard ma przed złodziejami bronić. To jak? Święci monetą rzucają? Kłócą się? Zastanawiam się, czy mordercy i gwałciciele też patrona mają. A handlarz dewocjonaliami nie ma. Takie tam rozważania sfrustrowanego handlowca przy pakowaniu towaru. Świat schodzi na manowce. Oczywiście patrzę na to przez swoje szkiełko. Mnie jest coraz gorzej. Bywało źle. Bywało, że nie sprzedałem nic, a zaraz potem na drugim odpuście czy innym święcie parafii odbiłem to sobie 2 razy. A teraz? To co innego. Nie ma dużych strat. Nie ma cudownych dni. Jest po prostu gorzej i gorzej. Psiej i psiej. Kociej i kocie. I coraz mniej. Święci to teraz też nielekko mają. Co i różnym obowiązków dopisują, że zajmują się potem dziedzinami od sasa do lasa, a i z duchem czasów trzeba zdążyć. Czy taka święta Joanna d'Arc albo święta Łucja wiedziały, że będą patronkami pracowników radia, telewizji i telekomunikacji lub czasopism? Jest nawet święty informatyków. Można było dodać obowiązków patronowi matematyków, świętemu Anatolowi, ale nie. Dołożyli komuś od chorób gardła, wikliniarzy, podróżników i malarzy. Czy ja wierzę? Wierzę, no. Gdybym nie wierzył, to zostałbym, bo ja wiem, tokarzem? Frezerem? Czy frezer może nie wierzyć? No tak, ale on nie wyznaje frezarki. Czy ja wierzę? To chyba nie ma nic do rzeczy. Sam już nie wiem. Czy mógłbym sprzedawać amulety?
Może niskie błyskotki, kości czy kamyczki i pióra? Albo indiańskie? Kiedyś córka mi przywiozła, byli na wymianie młodzieżowej gdzieś w Meksyku czy gdzieś tam, Matka Boska de Guadalupe czy jakiś Titi Kuku tamtam, że wymówić nie sposób. I oni w to wierzą, równocześnie. I dobrze im, choć bieda. Znaczy, co to właściwie znaczy? Że jakieś porozumienie między Titi Kukiem a Matką et Consortes? I Matka Boska niepodobna do naszej i ten tam wężuje jakiś tam z piórami de Guadalupe. Brzmi jak ujci w upę. Opowiadała im, że u nas jest Ostrobramska albo Częstochowska. Nikt nie umiał wymówić. Mówili, że to na pewno pogańskie, bo w nieludzkim języku. Albo że Słowianie to jeszcze bożki po lasach. Głupcy, durnie, poganie. W kościele nie była. Mówi, że z daleka widziała, ładny i że tłum, ale wycieczka na plażę chciała i do dyskoteki. No to poszli. Kupiła mi tylko na targu tą Guadalupe i Titi Kukę. A ten... Kurwa, nigdy się chyba tego nie nauczę. Mówiła, że przy umieraniu lżej jest, jak się na niego patrzy. Pamiętam. Pamiętam, jak żona umierała. No, chora była już długo. A jak już było wiadomo, że albo cud, albo kwestia miesięcy, no to dalejże ofiarować i modlić do patrona chorych świętego Walentego, ale było coraz gorzej i gorzej. I wiadomo już było, męczyła się bardzo. Wykleiłem pokój świętą Małgorzatą od dobrej śmierci. Później świętą Barbarą od dobrej śmierci. Nie patrzyłem na koszta. I co? I nic. Odeszła. Zmarła. Tyle, że jak córka przyniosła tą figurkę tego Titi Kuku, to tak na nią spojrzała, westchnęła jakby lżej i odeszła. Uśmiechnięta. Pogrzeb wypadł akurat w święto, ale niezręcznie było wystawiać stoisko w dniu pogrzebu własnej żony. Wszyscy zarobili. Handlarze świeczek, zniczy, kwiatków, obrazków, tylko nie ja. Ale syn czy córka przyjdzie z wyciągniętą ręką. Ale później przez chyba 3 miesiące miałem taki ruch, że kupowałem od konkurencji towar po paskarskich cenach i jeszcze zarabiałem. Zupełnie jakby ktoś nade mną czuwał. Święty Filip? Żona? Oj, a nie była święta. No, nie żebym narzekał. Nie do wiary. Sam się śmiałem, ale wiem, że niektórym nie jest do śmiechu. Jest taki święty Gumar. Patron, wspomożyciel posiadających złośliwe żony. I przez te 3 miesiące to miałem taki obrót, w sam raz wystarczyło na studia syna. Ale sama śmierć, to co to w takim razie? To święty Walenty bez mocy? Bez jaj? To święta Małgorzata nie działa? Nie ma takiej mocy, jak jej przypisują? Jak oficjalnie Kościół szepce? A święta Barbara, a Filomena też bez mocy? To ile muszę tych obrazków nakleić, żeby zadziałało? 100? 1000? Milion? Jakbym miał milion wykleić, to bym jej takiego lekarza sprawił, żeby nie umarła. To co to za święta? Aha, ta modlitwa. To ile ma być tych modlących? 100? 1000? Milion? Bo modliliśmy się wszystkie, co nas w tym pokoju wytapetowanym w Małgorzatę i Barbarę było. Może źle my się modlili? Obiecałem panu 10. część zarobku. Co przy dzisiejszych kosztach, opłaty za stoisko, kasa dla proboszcza, dojazd, już mnie stawia na granicę opłacalności. To znaczy, że mało daję? No przecież nie mogę więcej. To mam zamknąć interes? I co bym robił? No. Myślałem o tym. Nic nie wymyśliłem. Nie, żebym był jakiś lelawy. Mogę się chwycić każdej roboty. Ale co? Nawet rowy mogę kopać. Jeszcze siły coś zostało. Ale nie o to chodzi. To mam tak odejść? Uciec? Ludzie mnie znają.
wiedzą, że jak kupią u mnie Antoniego, to nie jest podróba. Że jak im mówię, że te różańce papież pobłogosławił, to pobłogosławił. Nie to, co dzisiejsi włosy ulizane, kamizelka czy kurtka ze skóry, BMW, ma parę interesów, stoisko z owocami, udział w sklepie z narzędziami, ciuchy, jeszcze tu interes zwiększył, no to wchodzi. Młody ksiądz, młody handlowiec, nowa mowa, nowa komóra. Łatwo się dogadują i dla mnie albo już nie ma miejsca, albo gdzieś tam z tyłu za watą cukrową i innym gównem. Albo to moi święci gorsi z tej samej hurtowni, tylko sprzedaje jakaś pudrowana lalka, co nie odróżnia świętych, a i Madonny jej się też mylą. Ale przeczytał pierdolony skrypt z encykliki i młodemu księdzu szczęka opadł, aż taki pobożny biznesmen, a jeszcze procent obiecał. Ach, młode wilki. Na początku to ja przecież na własnych plecach. Torby, plecaki, polowe łóżko, święty Akwilin, patron tragarzy. Na początku z żoną, a później jak przyszły dzieci. No i zostawiła mnie z tym całym kranem. No, córka niby dorosła, syn na studiach. Człowiek tak całe życie nie miał czasu pomyśleć o sobie, że jakaś emerytura, renta. Nie chcę liczyć na łaskę. W sumie mógłbym, ale wiem, że im nie lekko. Syn buduje dom. Dzieciak w drodze. Będę dziadkiem. No to co ja mu będę głowę zawracał? Córka gdzieś w świecie. Dzwoni tak raz na miesiąc. Pyta, jak u mnie. A jak może być u mnie? Pusty dom. Pudła z obrazkami. Chińskie zupki i góra brudnych garów. A, ale nie mówię. Mówię, że spoko, że okej, okay, że niby jestem na fali, że używam takich słów, które sugerują. Czasem obawiam się, że gdybym zaczął mówić, co jest naprawdę, pewnie by nie usłyszała. Opowiedziałaby mi kolejną historię z innego końca świata i jak ma na imię kolejny mąż czy chłopak. Nie tak ich uczyłem. Uczyłem? A właściwie kiedy? Kiedy szliśmy całą rodziną do kościoła i chciałem zwalić całą moralną historię na księdza w kazaniu, którego sam nie słuchałem? Na Pana Boga? Na szkołę? Żonę? Te kilka chwil, kiedy przypominałem sobie, że mam dzieci i o najdziwniejszej porze wzywałem je do siebie, czy to z łóżka, czy z zabawy i natchnionym głosem pieprzyłem jakieś prawdy objawione? Patrzyły na mnie przerażone, potem znudzone, a później traktowały to jako folklor, przedrzeźniając, wykręcając, naśladując ton. Świat schodzi. Świat schodzi na, nie wiem co, na dół? Jakoś tak. Taki święty Stanisław Kostka miał pomóc w wychowaniu dzieci, a święty Józef, patron domowego ogniska. Mam to jakie ognisko? Mam. Mikrofalówkę. Na święta sobie umyśliłem, że się zbierzemy. Choinkę i postawy do samego nieba. Prezentów naszykuję, opłatek i karp. Nawet barszcz sam zakisiłem. Syn z synową mieli wycieczkę do Egiptu wykupioną, bo nie lubią jak im zimno. I nie mogą odmówić, bo bardzo droga. Oczywiście wpadną gdzieś na początku grudnia, złożą życzenia. A córka powiedziała, że to złe święto jest, że patriarchalna opresja kobiet, że męski kult i że jedzie uświadamiać południowoamerykańskie kobiety, jak bardzo są nieszczęśliwe. No i całuski oczywiście, i że teraz to jest z Hermanem. Jaka opresja? Matki? Że gotuje, piecze i szczęśliwa jak ma wszystkich w domu? A ja co wtedy w ramach tej opresji? Ha? Harowałem na dwa etaty, prócz obrazków, żeby na święta było, żeby na ferie wyjechać mogli. Hej, święty Stanisław Kostka, święty Józef, macie coś do powiedzenia? Halo? Ta, wiem. To tak jakby zwalić na kogoś odpowiedzialność za własne błędy i niedociągnięcia. Jakby scedować na kogoś własne obowiązki.
ale przecież nie zrzucałem na frezera obowiązków wychowania dzieci czy dmuchania w rodzinny ogień, tylko prosiłem o to w nieustannej modlitwie świętego Józefa. To co? Nieświęty? Kłamie? Żartuje sobie? Toż chyba na tym to polega, by z czystym sercem, z modlitwą zawierzyć świętemu od konkretnej sytuacji. To ile miałem nosić obrazków? 100? 1000? Milion? Wiem. Jak był rozkaz szefa, to i święty nie poradzi. Decyzja wyżej, poza nim. Rozumiem. Tylko po co w takim razie cała szopka z wstawiennictwem, z patronatem? Przecież nie mają wpływu na decyzję, więc po co ta cała heca ze świętymi? Mogę go szanować, że umarł za ideę, że żył godny, a bo to ja źle żyję, ale przypisywać mu moce? W windzie jest taki guzik opisany, że alarm. Że w razie gdyby, no to go cisnąć i przyjedzie archanioł na białym koniu, rozegna chmury, złe myśli i problemy. Z windy uwolni. Nie ma połączenia z żadną centralą. Sprawdzałem. Ten guzik jest po to, by w chwili awarii mieć co robić. Byś miał namiastkę wrażenia, że coś możesz, coś robić. Gdzieś w maszynowni brzęczy cichy dzwonek. Tyle. Ale maszynownia pusta od lat. Pan zachodzi do niej nieczęsto i niechętnie. Całe życie naciskałem guziczek alarmu. Rozumiem, że pan się zniecierpliwił. Głupie gadanie. Czasem się tak rozklejam. Jest po prostu ciężko. Tylko tak czasem pomodlę się, pożalę do świętego Bernarda z Badeni, patrona mężczyzn. Ten ulizaniec z BMW zamawia w Chinach kontener matek boskich po ćwierć grosza za sztukę. To transport go wynosi tyle, co sam towar. No to jak go mam przebić, jak kupuję w hurtowni? Świat schodzi. Nawet nie to. Błądzi. Wchodzą nowi święci z terminem przydatności, chociaż też bez gwarancji. Takiemu ulizańcowi wszystko jedno. Jak mu te matki boskie nie zejdą, to odda na złom. A ja co? Co mam z tym zrobić? 300 Chrystusów kupiłem. Żaden się nie sprzedał.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Doberman. Rasa wywodzi się z Niemiec. Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, pierwszego hodowcy, który był również poborcą podatkowym, właścicielem zakładu przerobu odpadów rzeźnianych, a także hyclem. Przypuszczalnie najostrzejsze ze złapanych psów rozmnażał w celu uzyskania specyficznej rasy. Wyhodowane psy były czujne, często były używane jako psy stróżujące i policyjne, z czasem otrzymując przydomek psów żandarmów. Używano ich również do tępienia dużych gryzoni. Z natury dobermany są powściągliwe dla ludzi, przynajmniej na początku. Po krótkim czasie jednak, gdy stwierdzą, że nie jesteś zagrożeniem, odsłaniają swoją ciepłą stronę. Te psy są niesamowicie lojalne i uwielbiają trzymać się u boku swoich właścicieli. Przywiązują się do swoich właścicieli i bronią ich z niezwykłym poświęceniem. Są również otwarte, ale mają tendencję do silnej więzi z jednym konkretnym członkiem swojej rodziny.

0: Raz.
1: Młody
0: chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak chujowo.
0: Ej!

Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta, suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słucham.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Throwing Muses z debiutanckiego albumu Throwing Muses z roku 1986. Płyta wydana przez brytyjską niezależną wytwórnię 4AD. To jasne chyba. Był to pierwszy album tego amerykańskiego zespołu wydany przez 4AD, która do tej pory koncertowała się głównie na brytyjskich zespołach. Wydanie to oznaczało zmianę kierunku działalności wytwórni. Rok później 4AD podpisało kontrakt z Pixies, częściowo w oparciu o powiązanie zespołu z Throwing Muses, a w połowie lat 90. większość składu wytwórni stanowiły zespoły amerykańskie. Wszystkie utwory na albumie zostały napisane przez Kirsten Hersh, z wyjątkiem utworu Green, którego autorką jest Tanya Donnelly. Album został wyprodukowany przez Gila Nortona, który później zajmował się produkcją albumów dla Pixies. Zespół uważa, że album nie ma tytułu, ponieważ Throwing Muses to nazwa, którą nadali innemu albumowi wydanemu w 2003 roku. Album został pierwotnie wydany w Wielkiej Brytanii w sierpniu 1986 roku na płytach winylowych, CD i kasetach. Na początku lat 90. album został wycofany z dystrybucji, ponieważ amerykańska wytwórnia zespołu Sire Records planowała wydać go po raz pierwszy w Stanach wraz z epką Chains Changed z 87 roku, która również nigdy nie ukazała się w USA. Po tym jak Sire Records zrezygnowało z wydania albumu Throwing Muses po rozczarowujących wynikach sprzedaży uwielbianego przez krytyków albumu University z 1995 roku, plany wznowienia zostały porzucone. Zespół wskrzesił później projekt reedycji, wydając dwupłytową kompilację In a Doghouse w 1998 roku nakładem 4AD w Wielkiej Brytanii oraz Ryko Disc w USA. Kompilacja zawierała nie tylko debiutancki longplay i epkę, zgodnie z pierwotnymi planami, ale także na drugiej płycie taśmę demo, która przekonała prezesa 4AD Ivo Watts-Russella do podpisania kontraktu z zespołem. Nowe wersje utworów pierwotnie napisanych we wczesnych latach zespołu oraz nagrodzony teledysk zespołu z roku 87 do utworu Fish. All Music nazywa album mocnym debiutem, którego zaskakujące zderzenie punkowej energii, folkowej melodyjności i zmiennego głosu oraz tekstów Christine Hersh zawstydza twórczość większości świadomie dręczonych artystów. Recenzja chwali płynne, naturalne zmiany emocjonalne na płycie, opisane również jako gwałtowne, pełne życia wahania nastroju. Album znalazł się również w książce 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Spin nazwał go płytą gęstych faktur gitarowych, czasków i lirycznych tekstów. Fragmentaryczne brzmienie utworu Throwing Muses, rozmowy studentki w stołówce przy akompaniamencie antagonistycznego elektrycznego pisku było bolesne, pełne nienawiści do samej siebie i miłości do mężczyzn. Płyta została nagrana w składzie Christine Hersh, gitara, wokal, syntezator, Tanya Donnelly, gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, Leslie Longstone, bass, David Narciso, perkusja, instrumenty perkusyjne, Dave Knowles, klawisze, Ronald Stone, dodatkowa gitara. Oto utwory, których doświadczymy za chwilę. Call Me, Green, Hate My Way, Vicky's Box, Rabbit's Dying, America, She Can't Say No, Fear, Stand Up, Soul Soldier i na koniec Delicate Cutters. Throwing Muses, rok 1986, album Throwing Muses.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte. Będziemy kontynuować to, co zapowiadałem w ubiegłym tygodniu. Będzie Black Sabbath, ale w wersjach innych zespołów. Będzie to 9 kawałków, za nami pierwszy. Jeśli uda nam się zmieścić, jeśli będę się streszczać, to wejdzie jeszcze coś. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na początek White Zombie i Children of the Grave z takiej płyty z 1994 roku. Uważam, że najfajniejszej płyty coverowej, takiego składaka, na którym zagrali między innymi właśnie White Zombie, Biohazard, Megadeth czy... I wielu, wielu, wielu innych. Wyszło trzy wersje tej płyty, Nativity in Black. Później ukazała się jeszcze płyta Red i Blue. Blue jest nieoficjalna, ale okładka nawiązuje do dwóch poprzednich. Ta pierwsza jest w moim odczuciu najfajniejsza i z tej właśnie posłuchamy dziś jeszcze trzech kawałków. Teraz będzie zespół Biohazard z piosenką After Forever. Oczywiście w oryginale Black Sabbath. Zapraszam.

To był Biohazard i After Forever. I z tej samej płyty, jako już rzekłem, Megadeth i Paranoid. Fantastyczna wersja. Na koniec zagalopuje się perkusista, którego Dave Mustaine będzie musiał przywołać do porządku. Ten kawałek był u nas już wielokrotnie, ale przy tej okazji posłuchamy go jeszcze raz. Paranoid.

I jeszcze jeden utwór z tejże płyty coverowej, czyli zespół Corrosion of Conformity i Lord of This World. Rok 94. Słuchamy.

Okazuje się, że tu dziś chyba będą wyłącznie amerykańskie kapele. Następny zespół to Karma to Burn z piosenką Never Say Die z roku 2011. To taki specyficzny zespół, który numeruje swoje kawałki na każdej płycie. To jest akurat z piątej płyty, więc na tej płycie kawałki nazywają się na przykład 54, 55 i tak dalej, i tak dalej. Na innych płytach też są oczywiście numerowane i tak się czasem zastanawiam, jak publika skanduje na koncertach, jaki utwór sobie życzą. Musi to wyglądać wesoło, coś jak gra w bingo na przykład. Nie wiem, nie widziałem, ale może sobie sprawdzę na YouTubie, może jest jakiś koncert. Dobrze, nie przedłużamy. Karma to Burn, Never Say Die.

I dalej Stany Zjednoczone, zespół Overkill, taka doskonała szatanerka z piosenką Changes z płyty w pełni coverowej, płyta pod tytułem Coverkill z szlagierami hardrockowych kapel na ich modłę. Słuchamy Overkill Changes.

I kolejny zespół ze Stanów, zespół Brownout. Na potrzeby grania coverów Black Sabbath przyjęli nazwę Brown Sabbath. Tym razem piosenka The Wizard z roku 2014, z takiej właśnie płyty coverowej Sabbathów. Cóż tu dodać? Według mnie to jest najlepszy zespół coverowy, jeśli idzie o Black Sabbath. Nie znam lepszych cwaniaków, którzy nie robią tego naprawdę po rockowemu, tylko właśnie w stylu latino funk. Zapraszam.

I jeszcze raz Brownout, teraz Electric Funeral z 2016 roku, z kolejnej płyty, na której grają swoje wersje Black Sabbath, ale oni nie tylko tym się zajmują, grają też oczywiście swoje rzeczy i one nieco odbiegają od tego, co robią na swoją modłę innych zespołów, bo coverowali też na przykład Public Enemy. Są naprawdę świetni, polecam ich posłuchanie. Teraz 2016 rok i dwójka wersji sabatowych. Zapraszam.

To był Brownout ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu. Zaryzykuję, bo chyba zmieści mi się coś, czego nie przewidywałem. Będzie zespół Acid Drinkers z piosenką NIB z płyty Fishdick z 94 roku. I tak szybko po prostu zapraszam.

No, chyba nam się udało. Teraz będzie zespół Year of the Cobra z piosenką Planet Caravan. Jak już wspominałem, jedna z moich najbardziej ulubionych piosenek Black Sabbath. Rok 2020, a to jest taki duet z Seattle. Fajnie grają, trochę inaczej. Odbiegać będą też od tego metalistycznego świata wyznawców chyba to heavy metalu. Za tydzień wracamy na wcześniej ustalone tory. Będziemy grać znów to, co sobie tam wcześniej poukładałem, a Ozzy, nieprzewidywalny Ozzy, nam tutaj zakłócił plan, ale już w porządku, wracamy, będzie znów funky, jazz, soul i oczywiście trochę rzeczy cięższych. Żegnam się z Państwem, Super Mario. Słuchajcie za tydzień w poniedziałek o tej samej porze. Dobrej nocy, dobrego tygodnia. Zapraszam. Dobranoc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W foodkorcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta kobieta odrzuciła zaproponowaną jej w 2006 roku ofertę sprzedaży swojego domu. Oferta opiewała na $1 000 000, a niedoszły kupiec potrzebował nieruchomości, aby zrobić miejsce dla rozwoju komercyjnego w dzielnicy Ballard w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Kobieta nie chciała przyjąć propozycji ze względu na to, że była bardzo związana z nieruchomością. Deweloper zmuszony był wybudować 5-piętrowe centrum komercyjne wokół jej nieruchomości, a sama kobieta przez to stała się kimś w rodzaju bohatera narodowego i ikony walki z komercją. Kobieta, tak jak planowała, dokonała swojego żywota w wieku 86 lat w swoim własnym domu w roku 2008. Ciekawostką jest fakt, że pracownicy wytwórni filmowej Disney w 2009 roku przymocowali balony do dachu domu jako promocyjny dodatek do ich filmu Up, w którym dom starzejącego się wdowca jest podobnie otaczany zbliżającym się rozwojem. Jednak pisanie scenariuszy i produkcja filmu rozpoczęły się w 2004 roku, 2 lata przed odmową sprzedaży nieruchomości deweloperowi, więc historia opowiedziana w filmie nie była inspirowana losami domu kobiety. Obecnie, w nieco zmienionej formie, dom stoi na swoim miejscu do dzisiaj i stanowi nie lada atrakcję dla turystów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Pozdrawiam wszystkich ze środy, gdzie jest 32 stopnie, a teraz jest 18. Jest 16:30.

No fakt, niby lato się tu powoli kończy, ale jednak w krótkich spodenkach jestem i do was gadam i śpiewam, chociaż to jest takie śpiewanie widmo, chciałoby się powiedzieć, ale nie słyszycie tego i nie dosłyszycie, bo tu trzeba do tego specjalnych słuchawek z goldpinami i tak dalej. No nieważne, cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. No, doskonale wiecie, że jednak taka audycja jak Narcysta musi ze sobą mieć kilka warstw, zupełnie jak cebula. Jedną oczywiście to jest bardzo ciężka, druga średnio ciężka, a następnie taka lżejsza, ostatnia. I tak będzie dzisiaj, ze względu na to, że zaczynamy my mocnym uderzeniem. Jest taki zespół SNED pochodzący z Ostrawy, czy nawet z Pragi, który wypuszcza zupełnie nową płytę w bazynach Wedomi, czyli w pewnych bagnach. I ten skład, można by powiedzieć, mocno mnie porwał swoją naprawdę siarczystą death metalowością na tyle mocno, że jednak wypadałoby wyróżnić go jako album tygodnia. I takim akurat nie będzie, dlatego że dwie utwory przed nami, jednym z nich jest oczywiście Ticha Svetu oraz apokaliptyczki Smarak Budosi Doby. Ten ostatni tytuł chyba będzie trudny do przetłumaczenia, ale miejmy nadzieję, że jednak się skupicie przy samych słowach tychże panów z Ostrawy, którzy do was będą growlować w bardzo subtelny, chociaż zajadły sposób.

No nieźle te chłopaki hartają. Snet to zespół pochodzący być może z któregoś z którejś części Pragi czy Ostrawy. Naprawdę dobry album w bazinach Wedomi. Poleca się waszym uszom, no i przy okazji też, no, rzadko przedstawiam wam naprawdę takie mocne klimaty ostatnio, a wydaje mi się, że na antenie Radia Odzew tego ciężkiego metalu za dnia nigdy dosyć, więc uwierzcie mi, warto tym samym się jakoś przesłuchać, przypatrzeć i przesłuchać od tak powiedzmy. To teraz będzie podróż do samych Stanów za sprawą zespołu Valati, który końcem sierpnia wydał swój ostatni album, który jest o tyle ciekawy, dlatego że Madcore u mnie rzadko pojawia się ostatnio też w audycjach, a on jest wpisany takie DNA narcysty z tego prostego względu, że jednak takie formacje jak The Callous Dollar Boys czy na przykład Black Midi też w miarę mówiąc się pokazują, ale wtedy kiedy coś jest nowego i ciekawego, nigdy starych odgrzebków wam nie daje, żeby nie powtarzać się jak ta Katarynka. A więc jako ta Katarynka nie chcę mówić o tym, że ten album, który ostatnio wydali, jest spoko, fajny i w ogóle. Tylko trzeba się jednak bardziej baczniej przysłuchać za sprawą tego, że jednak sam początek jest bardzo mroczny i tajemniczy. A Body for the State.

przecudne i zarazem szarpiące mocno. Echolalia, cała płyta zespołu Valady poleca się waszym uszom z prostego względu, że jednak no, tychże dynamicznych, jak i też mocno siarczystych, ocierających się niekiedy o grindcore brzmień w takiej matrockowej nieco pozie shoegaze'owej przy okazji, no jest naprawdę sporo i warto takim fanom takiego naprawdę totalnego rozpierdolu, przepraszam za wyrażenie, polecić w ogóle coś takiego, no bo warto. Teraz będzie zespół Circuit Circuit, który poniekąd wydał sporo, że tak powiem, epek wraz ze swoją muzyką, ale album nadchodzący ma być ich debiutancki, więc z tegoż nowego albumu piosenka, która też ukazała się niedawno, ale jest całkiem taka, powiedzmy, też szarpiąca, też zapewne części ciała. Dead by Billboard.

Jakbym koncert Pantery w Moskwie w 1991 roku słyszał. Ale całkiem nawet przyjemne. Circuit, ci panowie pochodzą chyba ze San Francisco, więc warto oddać im sprawiedliwość, że naprawdę, no, to będzie mocny album, tak to czuję. Nie to, żebym się na tym znał, tak samo jak nie to, żebym się znał na zespole Queens of the Stone Age, bo ja takim fanem zbyt mocnym, żeby się fascynować samą twórczością Josha Froma i jego kolegów nie jestem, ale twierdzę, że jednak robią to o tyle dobrze, że z takiego ciężkiego, rockistowskiego grania przechodzą na takie glamowe, rockowe brzmienia. I album Perfect, który ma ukazać się w październiku, jest tego przykładem. Także jednocześnie muszę tu oddać sprawiedliwość, że brzmieniowo się to świetnie trzyma. Zresztą sama piosenka Insignificant Other jest tego też kolejnym tego typu przykładem. No i czekamy na to, aż w końcu całość wypuszczona będzie już za jakiś czas.

Może to jest smętne, ale sam raz idealny dla samego nowego wizerunku Queens of the Stone Age. Płyta Perfect dopiero w październiku, a my usłyszeliśmy akurat nie drugi singiel Insignificant Other, który zresztą dla mnie, jako człowieka, który troszeczkę lubi takie brzmienia z lat 70., całkiem nawet dosyć to wchłonęło. I to nawet całkiem to słychać po samej linii melodycznej. No to teraz, żeby się nie zawiesić, dlatego że jednak troszeczkę ciągnę to wszystko, a wydaje mi się, że mam przed sobą kącik Polski i to szerokich przede wszystkim rozmiarów, gdyż zacznę może od tego, że Marcel Baliński w 2024 roku zwołał grupę muzyków, a konkretnie chórzystów, którzy są osobami z niepełnosprawnościami pochodzącymi z warsztatów terapii zajęciowej Freida w Łodzi i stworzył z tego projekt Współgłosy, który jest realizowany naprawdę ze sporą parą i poświęceniem i przy okazji też fajnym, że tak powiem, wpływem na to, co postrzegamy jako taką równość w muzyce, czyli też dostrzeganie samych osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej jako ważnego elementu naszego życia. Nie tylko elementu, ale i podmiotu, chciałem tak zaznaczyć, żeby to było dumnie. No i sama druga płyta projektu Współgłosy się właśnie ukazała w środę. Z tego wyjąłem taki malutki wyimek, który wydaje mi się nieźle chodzi. Przy okazji to, że uwielbiam takie dżunglowe rytmy, no to w takich utworach jak ten nie mogłyby się na pewno nie znaleźć. Zwłaszcza, że Marcel Baliński na pewno śpiewa ze swoim podobiecznym. Tak to przynajmniej mam rozumieć. Po co, na co, a czemu? No, właściwie po co?

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?

La, la, la, la, la. Miał właśnie tak śpiewać widmo, ale jednak mnie to ujęło, no bo w zasadzie cała płyta współgłosów poleca wam się całkowicie, nagrana w studiach koncertowych chyba Polskiego Radia, o ile mi wiadomo. Marcel Baliński wraz ze swoimi podopiecznymi, no jednak świetnie to ujął, no i wydaje mi się, że takich projektów w polskiej sferze muzycznej, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, powinno być więcej, zwłaszcza, że jednak, no, powinno się o tym głośno mówić, zwłaszcza, że niestety pewni posłowie uciekają z posiedzeń sejmowych dotyczących asystencji osobistej, to trzeba zwracać uwagę na ten temat coraz to głośniej w mediach, no i tutaj szczęście, że jednak ja jako osoba w spektrum potępiam te wszystkie akty ze strony samych polityków, którzy próbują tym samym jakoś udowadniać, że oni niby w pewnym sensie myślą o osobach niepełnosprawnych, a gówno niestety robią. Więc do roboty, moi drodzy, zwłaszcza, że w Sejmie akurat nie będę na wycieczce w Warszawie w tym samym czasie, kiedy będzie leciała audycja, ale o tym cichorza. Na razie teraz zróbmy taki malutki wyjątek dla pewnego projektu współtworzonego przez niejaką Maniuchę Bikont oraz Bastardę Trio, która jest mi dobrze znana ze współpracy z wieloma składami, którymi miałem okazję słuchać, i przy okazji też znawcy muzyki portugalskiej Fado też się tutaj odzywają, ale w zupełnie innym kontekście, dlatego że Maniucha Bikont postanowiła wziąć na tapetę teksty Marcina Wichego, zmarłego niedawno polskiego eseisty, twórcę książek i przy okazji też człowieka nagrodzonego Nagrodą Literacką Nikę za swoje powieści. I tak okazuje się, że końcem września ma się ukazać bardzo wyjątkowy album z jego tekstami wyśpiewanymi przez Maniuchę. Sprawdzam tutaj, czy mi czasu nie brakuje, bo jednak muszę się uśpieszyć. A jednak ta muzyka jest bardziej taka, no, nie do śpieszenia się, bardziej do medytacji, bardziej łącząca w sobie kulturę taką czysto ludową z taką troszeczkę kanwą nieco jazzującą, ale i przy okazji taką improwizacyjną. Jest to nawet przyjemne, w miarę mówiąc, bo tutaj zaprezentuję wam przedpremierowo aż dwie ciekawe utwory, które znajdą się na tej płycie, czyli Człowiek chodzi i Jest melodia. Obydwa z tekstami Marcina Wichy.

Jest melodia do wstawania i do zasypiania. Troszeczkę mi się echolalia włączyła, dlatego że trudno jest wyrazić to, że jednak dobrze zostały odwzorowane te teksty Marcina Wichy przez samą Maniuchę. Poniekąd bardzo zgrabnie, no i też, no jeśli ktoś nie czytał nigdy esejów, czy nawet samych powieści, ani tekstów gdzieś w polityce, nawet samego Marcina Wichy, no to będzie mógł się zaintrygować tą twórczością, śpiewaną oczywiście przez Maniuchę Bigont. Ona sama jest multiinstrumentalistką, która też działa na wielu polach, więc warto będzie się jakoś jej przyjrzeć, albo i nawet też zrobić z nią wywiad, o ile się zgodzi. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Skoro to jest festiwal piosenki ludowej teraz w tej chwili, no to zaprezentujmy coś, co przykuło kiedyś moją uwagę na bazie płyty quintetu Magdy Kuraś z rosoczańskimi standardami pieśni ludowych. Tutaj troszeczkę pojechano tutaj w stronę nieco, powiedziałbym, rejonów Lubelszczyzny, czy nawet Podlasia. Dlatego teraz będzie mały fragment ze świeżo wydanej płyty Magdy Kuraś Quintet, zatytułowane oczywiście Motanka.

0: zataczam krąg, jak krąg zatacza życie i rzucam czar, który minie o świcie.
1: Głos Magdy chyba jest tak urokliwy, że mogłaby na pewno dobrze się sprawdzić tak jak Zuzanna Malisz w popie. Ale życzymy jej szczęścia także i jeśli chodzi o te brzmienia, jeśli chodzi o tą kapelę przykrywającą pomiędzy tymi interwałami, to jednak nie jest moja robota, tylko Magdy, bo tak ten album został nagrany, także no, surrealistyczne, ale takie nawet mi się to podoba, bo parę takich surrealistycznych tekstów kultury, jeśli chodzi o muzykę, zdążyłem nawet sam słuchać. Władimira Usaczewskiego i tym podobne, nawet Luigi Nono. Takie dosyć ciekawe zagadnienia z takiej awangardowej muzyki. Nic to, przechodzimy do ostatniej części programu, jaką jest kartka z kalendarza. Tego dnia w 1966 roku grupa The Monkees po raz pierwszy pojawiła się w pewnym show telewizyjnym z gatunku varieté. No i można byłoby powiedzieć, że to jest troszeczkę taki zespół żart, gdyż powstał w odpowiedzi na roztaczającą się wokół Beatlemanię w Wielkiej Brytanii i tak sobie pomyśleli chłopcy, że najlepiej by było, gdyby powstałby taki zespół podobny do Beatlesów w Stanach. Chociaż było tego mnóstwo, The Turtles, między innymi The Beach Boys, to teraz The Monkees? No jak to? Ale przecież takie zespoły są. Nic to, pomyśleli chłopcy i nagrali coś cudownego, co warto zaprezentować pod sam koniec, chociaż trochę czasu jeszcze zostało, to będzie to taki dosyć, powiedziałbym, urokliwy utwór Saturday's Child.

Z pewnością ten utwór zagrali jako jedyny z tychże w swoim występie telewizyjnym The Monkees. Chociaż wydaje mi się, że I'm a Believer jest takim ich sztandarowym utworem. Wielokrotnie, że tak powiem, nagradzana wysokimi miejscami na listach w Stanach między innymi czy w Wielkiej Brytanii. No ale na samo zakończenie dzisiejszego Narcysty zabrzmi sobie Tomorrow's Gonna Be Another Day, czyli z uśmiechem wchodzimy do jesień, miejmy nadzieję. Trzymajcie się mocno. Adam Pachołek, do usłyszenia. Bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Studio One prezentuje, czyli płyty, najlepsze płyty regowe, znaczy najlepsze, według uznania, ale jedne z lepszych z legendarnego studia, z legendarnej wytwórni. No Man is an Island. To debiutancki album wokalisty reggae Denisa Browna, nagrany, gdy Brown miał od 12 do 13 lat w latach 1969-70. Zawiera jego debiutancki singiel cover hitu The Van Dykes' No Man is an Island, piosenkę, nad którą pierwotnie pracował z producentem Derrickiem Harriottem, i 11 innych utworów, wszystkie nagrane w czasie, gdy pracował dla wytwórni Studio One Clementa Coxon Dodda. Album został wydany koło roku 1972, kiedy Brown odszedł ze Studio One, aby pracować z innymi producentami. Na albumie znajdują się zarówno covery, jak i oryginalne kompozycje Browna, w tym Created by the Father, która została opisana jako jedna z jego najbardziej trwałych kompozycji, i Make it easy on yourself. A oto wszystkie utwory zawarte na tej płycie. No Man is an Island, Going to a Ball, I Love You Madly, Raindrops Keep Falling, Created by the Father, I Have Got to Go, I'll Never Fall in Love, Make it easy on yourself, Your Life is Amazing, I Need Someone, Something Bugging Me, i na koniec God Bless the Children. Denis Brown, rok 1972, płyta No Man is an Island.

0: to nie są rurki z kremem.
1: Wulkan Peretolhina. Jest to młody, wygasły wulkan położony w Dolinie Wulkanów w rejonie Okińsk w Buriacji w górach wschodniego Sajanu. Jest jednym z wielu wulkanów w tym regionie, ale wyróżnia się swoją historią i charakterystyczną budową. Wulkan ma formę ogromnego stożka o wysokości 2050 metrów nad poziomem morza. Jego podstawa znajduje się na wysokości 1970 metrów. Krater wulkanu ma głębokość 30 metrów i średnicę około 140 metrów. Na dnie krateru znajduje się niewielkie, chłodne jezioro o średnicy około 10 metrów. Woda w jeziorze jest bogata w różne organizmy, od rzadkich gatunków bakterii po małe ryby i skorupiaki. Wulkan jest zbudowany głównie z andezytów i bazaltów, ale można tam również znaleźć wulkaniczny popiół i pył. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zbocza wulkanu są porośnięte roślinnością. Na zboczach rosną trawy, krzewy, a także wysokie drzewa, takie jak sosny, świerki i jodły, które rosną pod kątem około 30 stopni. Drzewa te dobrze zakorzeniły się nie tylko na zewnętrznych zboczach wulkanu, ale także w jego wnętrzu. Wulkan został nazwany na cześć irkuckiego badacza, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w pobliżu wulkanu. Nikt do tej pory nie jest w stanie ustalić dokładnej przyczyny jego zaginięcia. Chociaż wulkan jest znany głównie ze względu na swoją imponującą budowę i tajemniczą historię związaną z nazwą, jest również ważnym miejscem dla naukowców badających geologię i wulkanologię regionu wschodniego Sajanu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Na żywo prezentujemy koncertowe płyty. Dziś ponownie grupa Pink Floyd, jak w zeszłym tygodniu. Podobnie płyta, album Pulse, ale druga płyta z tego albumu, czyli drugi kompakt. Płyta de facto została wydana w roku 1995 przez EMI. W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy utwory z pierwszego CD, tak mówiłem przed chwilą. W Stanach Zjednoczonych, pomimo ceny $34.99, równowartość $70 w roku 2023, która obejmowała migające światło grzbietowe i dwie baterie AA, Pulse zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 w tygodniu od 24 czerwca 1995. Ze 198 tysiącami sprzedanych egzemplarzy stał się pierwszym albumem wielopłytowym, który znalazł się na szczycie listy Billboard 200 od czasu, gdy lista zaczęła korzystać z danych SoundScan w maju 1991 roku. W następnym tygodniu spadł na trzecie miejsce na liście, pozostał na liście przez 22 tygodnie, został certyfikowany dwukrotnie platynową płytą przez RIAA w lipcu 1995 roku za sprzedaż miliona egzemplarzy. 1 lipca w 1995 roku wersja wideo utworu płyty Pulse, albumu Pulse, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard's Top Music Videos, sprzedając się w nakładzie 16,5 tysiąca egzemplarzy. 31 lipca 2006 roku teledysk uzyskał status 8-krotnej platynowej płyty za sprzedaż na poziomie 800 tysięcy egzemplarzy. Wersja wideo na VHS i Laserdisc zawierała również utwór Take It Back oraz niemal kompletny występ z ich koncertu z 20 października w Earls Court w Londynie. Płyta DVD Pulse została wydana 10 lipca 2006 roku. 16 grudnia 2021 zespół ogłosił na platformach mediów społecznościowych, że ponowne wydanie Pulse na DVD i pierwsze wydanie w formacie Blu-ray nastąpią w lutym 2022 roku. Opakowanie ponownie wprowadziło migającą diodę LED z oryginalnego wydania CD z 1995 roku. Wersja winylowa ukazała się jako czteropłytowy box set i zawierała utwór One of These Days, również z wydania kasetowego, oraz dużą wersję książeczki ze zdjęciami. Wydanie albumu promowano pokazem świetlnym na szczycie Empire State Building w Nowym Jorku z muzyką transmitowaną jednocześnie przez nowojorską stację radiową. Paul Moody w artykule dla New Musical Express napisał, że Pulse to odgrzewane kotlety z typowych, progresywnych, melancholijnych brzmień. Każda perfekcyjnie nagrana nuta i każde nieskazitelnie odtworzone zdjęcie mówi, że to muzyka dla tych łamiących sobie ręce hipisów, którzy wciąż lubią myśleć, że są w zgodzie z kosmosem, mimo że na podjeździe stoi BMW. Krytycznie odniósł się do diody LED na opakowaniu, mówiąc, że reprezentuje ona wielomilionową rehabilitację Pink Floyd przez pokolenie, które grało progresywnie w latach 70., wyprzedawało się w latach 80. i zaczęło się tym chwalić w latach 90. w najbardziej nieudolny sposób, jaki to możliwe. Rob O'Connor w swoim artykule w czasopiśmie Rolling Stone stwierdził, że doskonałość studyjna The Dark Side of the Moon nie przekłada się dobrze na występy na żywo i skrytykował głośną, irytującą publiczność. To tyle. Ja jeszcze na koniec podam, kto brał udział w tym przedsięwzięciu. David Gilmour, Nick Mason i Richard Wright, to z tych głównych. No i oni tam sobie wymienili się tymi wszystkimi rzeczami. A dodatkowy personel to Guy Pratt, John Carin, Sam Brown, Durga McBroom, Claudia Fontaine, Tim Renwick, Dick Perry, Gary Wallace i Doug Sachs oraz Ron Luther. Przejdźmy teraz do utworów, które znajdują się na drugim kompakcie tej płyty. Speak to Me Breathe in the Air, On the Run, Time, Breathe, Reprise, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Color You Like, Brain Damage, Eclipse, Wish You Were Here, Comfortable Numb i ostatni utwór Run Like Hell. Pink Floyd. Koncertowy album z roku 1995 zatytułowany Pulse. Teraz odtwarzamy drugi kompakt z tej płyty. Miłych wrażeń.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli podróż do przeszłości. Mamy dziś notowanie numer 1136, datowane na 7 listopada roku pańskiego 2003. Muszę wam powiedzieć z niezmierną radością, że piosenek jest naprawdę sporo do opuszczania, dlatego nie będę się tutaj wywnęczał i nie będę prawił kazań, a po prostu będę zapowiadał szybciutko, żebyśmy się zmieścili, na pewno z małym poślizgiem, no ale dobra, żeby tego poślizgu nie było za dużo. Więc w tym notowaniu, słuchajcie, mamy 56 wszystkich utworów, polskich 26, zagranicznych 30, top główny 30 utworów, 15 polskich, 15 zagranicznych, dwie nowości, 17 wzlotów, 13 upadków, bez zmian pozycji o 0 utworów. Poczekalni 26 utworów, z tego 11 polskich, 15 zagranicznych, 5 nowości i 1 powrót. Ja się tak zastanawiam, dlaczego mamy tylko 26 utworów. No nie wiem, zaraz wyjdzie. Ciekawe. Dobra, przechodzimy teraz do poczekalni. No i już jesteśmy w naszej poczekalni. Rozpoczynamy od miejsca 50. To nowość Seal i Love's Divine. Potem na miejscu 49, tak jak tydzień wcześniej, grupa Live, utwór Runaway. Na miejscu 48 dwa utwory, powrót The Roots i utwór The Seed 2.0, a również z tym utworem na poczekalni nowość No Dub, It's My Life. No to posłuchajmy sobie tych dwóch utworów na początek.

I jesteśmy z powrotem na miejscu 47, tak jak tydzień wcześniej, grupa Agresiva 69 w utworze Chaos i Kosmos. Potem na miejscu 46 spadek o 4 pozycji, Nickelback, utwór Someday. A na miejscu 45 dwa utwory, pozycje ex aequo, nowość, Outcast i utwór Heya, i druga nowość, Reni Jusis, w utworze Ostatni raz, nim zniknę. No to słuchamy. Najpierw Agresiva 69, Chaos i Kosmos, potem Outcast i Heya.

Przechodzimy teraz do miejsca 44. Na miejscu 44 awans o dwie pozycje, grupa Negatyw, utwór Jesteśmy. Potem na miejscu 43 awans o trzy pozycje, trzy dni później i Dziecięca kołysanka. Na miejscu 42 ex aequo Sheryl Crow, awans o 8 pozycji, utwór First Cut is the Deepest, a potem awans o 6 pozycji Dave Matthews, utwór Gravedigger. Na miejscu 41 awans o 4 pozycje Jane's Addiction i utwór Just Because. I słuchamy dwóch utworów, gdzie to jest Negatyw Jesteśmy, a potem Jane's Addiction, Just Because.

Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości, notowanie numer 1136 z 7 listopada 2003 roku. Tak jak mówiłem, masa kawałków dzisiaj do wysłuchania, więc ja nie bawię się w zbędne komentarze, tylko zapowiadam i jedziemy z koksem. Na miejscu, jesteśmy w poczekalni cały czas. Na miejscu 40, Kaja, awans o jedną pozycję, jej portret. Potem na miejscu 39, awans o jedną pozycję, Iron Maiden, utwór Wildest Dreams. Na miejscu 39 znowu, bo to ex aequo, T-Love, spadek o jedną pozycję, Polish Boyfriend. Na miejscu 38, spadek o dwie pozycje, The Croak Band and Nigel Kennedy and Natasha Atlas, Ajde Jano. Na miejscu 37 dwa utwory, Ewelina Flinta, spadek o cztery pozycje, Zaproście mnie do stołu i Raymond, awans o dwie pozycje, piosenka All Right. A na miejscu 36 spadek o jedną pozycję, grupa POD i utwór Will You. I jopotupotupu. I co, słuchamy w takim razie, Boże, jak ty się zachowujesz, Władziu. Słuchamy Iron Maiden, Wildest Dreams i The Croak Band z Nigelem Kennedy, z Nataszą Attas, Ajde Jano i POD, utwór Will You.

No i wychodzimy z tej poczekalni. Miejsce 35, awans aż o 9 pozycji, Wojciech Waglewski z Mrużoczy. Miejsce 34, awans o 2 pozycje, Anna Maria Jopek, jeszcze poczekajmy. Miejsce 33, awans o 1 oczko, Kazik i utwór Singapur. Na miejscu 32 dwa utwory ex aequo, awans o 9 pozycji Robbie Williams i Me and My Monkey, oraz grupa 7, tu spadek o 1 pozycję w utworze Pomarańczy. A na miejscu 31 nowość Red Hot Chili Peppers w utworze Fortune Faded. Słuchamy w takim razie 3 utworów: Wojciech Waglewski z Mroż Oczy, Kazik Singapur i Red Hot Chili Peppers Fortune Faded.

0: Count Vader.
1: No i wyszliśmy z tej poczekalni, galopujemy dalej, do przodu. Rozpoczynamy nasz top główny od miejsca 30, na którym znajdujemy nowość. Kasia Nosowska w znanej piosence i powszechnie lubianej Zielono Mi. Posłuchajmy sobie.

29 miejsce, nowość, Shania Twain, Forever and For Always. Na miejscu 28, spadek o 3 pozycje, grupa Raz, Dwa, Trzy w utworze Jutro Możemy Być Szczęśliwi. Na miejscu 27, spadek o 3 pozycje, pozycje Renata Przemyk, podobno z Kasią Nosowską. Ja tam słuchałem, ale nie wiem, ja chyba wziąłem utwór bez Kasi Nosowskiej. Utwór Kochana, a ja to nie powiedziałem od ilu tygodni. Renata Przemyk, 31 tygodni na liście, Raz, Dwa, Trzy, 22 tygodnie na liście. No, uzupełniłem. No i ta Renata Przemyk ponoć z Kasią Nosowską w utworze Kochana. A na miejscu 26 Kazik Staszewski, spadek o 13 pozycji, Bourbon mnie wypełnia. To są covery Toma Waitsa, ale dobrze zrobione. 15 tygodni na liście. Słuchamy tych trzech utworów. Raz, dwa, trzy, Jutro Możemy Być Szczęśliwi, Renata Przemyk, Kochana, Kazik Staszewski, Bourbon mnie wypełnia.

Ja tak cały czas zauważyłem, zapowiadam te piosenki po dwa razy chyba nawet czasami, bo mi się wydaje, że wy tego nie zrozumieliście, że wam to gdzieś umknęło. Jakaś makabra ze mną jest. Dobra, ta wybiórcza lista przebojów, notowanie 1136, notowanie trójki, ojejku, z listopada 7 roku 2003. Przechodzimy do miejsca 25, spadek o 3 pozycje, grupa Blair, utwór zatytułowany Good Song. Potem miejsce 24, spadek o 12 pozycji, Goya, kawałek po kawałku. Na miejscu 23, spadek o 5 pozycji, Kaja i Testosteron. Potem miejsce 22, spadek o 7 pozycji, Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę. Ja pamiętam ten kawałek był naprawdę wielkim przebojem. To taki trochę infantylny kawałek. Dobra, ale ja z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, ile to... Blair, 3 tygodnie na liście, Goya 4, Kaja 14, Reni Jusis 15 tygodni na liście, a na miejscu 21 spadek o 1 pozycję, 24 tygodnie na liście, Marek Grechuta i grupa Myslowic, utwór Kraków. Słuchamy dwóch utworów, Blair, Good Song, a potem Grechuta i Myslowic w utworze Kraków.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Szybko mi to dzisiaj idzie jak złoto. Te utwory tylko spowalniają. Dobra, miejsce 20. Spadek o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Myslowic i utwór Sei Tain Kia. Potem miejsce 19. Awans aż o 10 pozycji. Kasia Klich w utworze Calvados. Ten numer 2 tygodnie na liście. Na miejscu 18. Awans o 10 pozycji od 2 tygodni na liście Alize. Je pas 21. Yo. Ale to jest akcent. Na miejscu 17. Awans o 6 pozycji. I to jest ciekawa sprawa, ja tutaj muszę powiedzieć, bo tydzień temu prezentowałem listę przebojów sprzed roku i ten utwór dalej jest na tej liście. Po roku. Archive, utwór zatytułowany Again. 45 tygodni na liście. To dobry kawałek, ale żeby aż tyle go trzymać. Posłuchajmy teraz dwóch utworów. Myslowic, Sei Tain Kia, no i ten Archive, utwór zatytułowany Again.
1: Ada bagani hari azadi azadi nabi zadi.

No i przechodzimy teraz do miejsca 16. Spadek o 5 pozycji. Od 16 tygodni na liście grupa Coldplay w utworze God Put a Smile Upon Your Face. Potem miejsce 15. Awans o 15 pozycji. 2 tygodnie na liście grupa Hey, utwór Muka. Na miejscu 14. awans o 2 pozycje Anna Maria Jopek. 6 tygodni na liście, utwór Możliwy. Potem Kasia Stankiewicz na miejscu 13, awans o 1 pozycję, 9 tygodni na liście. Piosenka zatytułowana Schyłek lata. Na miejscu 12, awans o 14 pozycji, od 2 tygodni na liście Placebo w utworze Special Needs. No a na miejscu 11, awans o 10 pozycji, od 3 tygodni na liście Anita Lipnicka i John Porter w fantastycznym utworze Bones of Love. Anita Lipnicka już niczego lepszego nie zaśpiewała w swoim życiu. Podejrzewam, że już nie zaśpiewa. Trzy utwory przed nami. A Hey w utworze Muka, Placebo, Special Needs, Lipnicka i Porter w utworze Bones of Love.

Pulling you back. No i uwaga, słuchajcie, wpadamy teraz rozpędzeni do pierwszej dziesiątki. Na miejscu dziesiątym spadek o 7 pozycji, od 11 tygodni na liście The White Stripes w utworze Seven Nation Army. Na miejscu dziewiątym awans o 1 pozycję, od 7 tygodni na liście Stereophonics w utworze Maybe Tomorrow. Na miejscu ósmym awans o 1 pozycję, od 3 tygodni na liście Metallica w utworze Frantic. A na miejscu siódmym spadek o 6 pozycji, od 8 tygodni na liście The Rasmus w utworze In the Shadows. Słuchamy trzech utworów: The White Stripes, Seven Nation Army, Metallica, Frantic i The Rasmus, In the Shadows.

No i powolutku będziemy finiszować. Przypominam jeszcze raz, a to nie, za chwilę będę kończył, to powiem, co to w ogóle było. Siedźcie i słuchajcie. Na miejscu szóstym spadek o 4 pozycje od 10 tygodni na liście Dido w utworze White Flag. Na miejscu piątym awans o 3 pozycje od 7 tygodni na liście WW, utwór zatytułowany Czas pomyka. Na miejscu czwartym awans o 3 pozycje od 8 tygodni na liście Star Sailor i utwór Silence is Easy. Potem na miejscu trzecim awans o 2 pozycje od 9 tygodni na liście Travis w utworze Reoffender. Na miejscu drugim awans o 4 pozycje od 5 tygodni na liście Evanescence w utworze Going Under. I teraz przed miejscem pierwszym posłuchajmy sobie dwóch utworów. WW Czas pomyka i Evanescence Going Under, a potem przejdziemy do laureata.

No więc szybciutko, ciach, ciach, ciach. Przypominam, to była wybiórcza lista przebojów programu Trójki, czyli Powrót do przeszłości, notowanie numer 1136 z 7 listopada 2003 roku. I wtedy... Na miejscu pierwszym od 6 tygodni na liście awans za 3 pozycje grupa R.E.M. w utworze Bad Day. No i tak, Bad Day i widzimy i słyszymy się za tydzień. Mały poślizg był, ale cóż, robiłem co mogłem. Papa, to był Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Trzymajcie się.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedy jesteś malutkim państewkiem otoczonym przez ludzi, którzy nie chcą, abyś istniał, nie pozostaje ci nic innego, jak bycie twardym jak kamień. Izrael stoczył 8 wojen w ciągu zaledwie 69-letniej historii i nigdy żadnej nie przegrał. Oddziały wojskowe kraju liczą zaledwie 176 tysięcy ludzi, ale państwo radzi sobie inaczej. W 1949 wprowadziło obowiązkową służbę. Kobiety odbywają jej minimum 24 miesiące, a mężczyźni 36. To znaczy, że znaczna część izraelskiej populacji jest przygotowana i oswojona z widmem wojny, a kraj w potrzebie mógłby powołać kolejne 1,5 miliona żołnierzy pozostających w rezerwie. Izrael wypracował również najskuteczniejszy na świecie system obrony rakietowej – żelazną kopułę. Nie jest to prawdziwa kopuła pokrywająca Izrael jak w Simpsonach. Powietrzne siły obronne kraju stosują najbardziej szaloną metodę ochrony, strzelając do rakiet wroga swoimi własnymi rakietami. Ta cwana strategia powoduje, że 90% wrogich rakiet jest zestrzeliwanych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycie chaty z kości mamuta zostało dokonane przez zespół radzieckich archeologów pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Chata została znaleziona w regionie, który wcześniej był zamieszkiwany przez ludność Jugakirów, grupę myśliwych i zbieraczy, która żyła w tym regionie przez tysiące lat. Ściany chaty były wykonane z mniejszych kości, a większe kości były używane do stworzenia szkieletu domu. Dach był wykonany z kości kłów mamuta, które były starannie ułożone, aby stworzyć strukturę w kształcie kopuły. Wynikiem była wytrzymała, ciepła chata, która mogła chronić mieszkańców przed surowymi zimami. Odkrycie chaty z kości mamuta było istotne, ponieważ dawało wgląd w życie prehistorycznych ludzi. Chaty zostały zbudowane około 15 tysięcy lat temu, w czasie gdy klimat w regionie był znacznie chłodniejszy niż dzisiaj. Fakt, że ludzie byli w stanie przetrwać w tak trudnych warunkach, jest świadectwem ich pomysłowości i przedsiębiorczości. Chaty z kości mamuta nie były tylko dziełem sztuki, ale również praktycznym rozwiązaniem problemu przetrwania w nieprzyjaznym środowisku. Ciekawostką o mamutach jest fakt, że zwierzę to jest jednym z najbardziej znanych prehistorycznych ssaków, którego szczątki zostały odkryte na całym świecie. Mamuty były dużymi, owłosionymi ssakami, które przetrwały przez ponad 4 miliony lat. Mamuty były również ważnym źródłem pokarmu dla prehistorycznych ludzi. Często polowano na nie, a ich mięso, kości i skóry były wykorzystywane do produkcji narzędzi, ubrań i innych przedmiotów codziennego użytku.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, jesteśmy Suddenly Psycho. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony początkom Psychobilly, czyli zespołom grającym w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. Pierwszy zespół psychobillowy, The Meteors, powstali w Londynie w roku 80. Założyli go Paul Fenech, gitarzysta i wokalista, z Nigelem Lewisem, kontrabasistą, którzy wcześniej byli członkami zespołów rockabillowych, grających głównie covery. Gdy dołączył do nich punkowy perkusista Mark Robertson, powstała nowa jakość, gatunek łączący elementy rockabilly z punk rockiem. Wydali do tej pory 23 płyty, a kilka z nich ma status kultowych. Grają do tej pory, chociaż od wielu lat The Meteors to Paul Fenech, który dobiera pozostałych muzyków. Posłuchacie ich wczesnych nagrań z pierwszych dwóch płyt In Heaven i The Wrecking Crew.

Niedługo po założeniu Meteorsu w Bristolu powstał zespół The Sharks, grający na pograniczu neo-rockabilly i psychobilly. Zespół gra do tej pory, jego kontrabasista Steve Whitehouse gra w kilku innych zespołach, jest m.in. frontmanem popularnego zespołu Frenzy. Posłuchacie utworów Skeleton Rock i Charlie z płyty Phantom Rockers.

Kolejnym zespołem założonym w tamtym okresie z pogranicza rockabilly i psychobilly to The Ricochets. Zespół nadal koncertuje, świetnie wypada na scenie. Posłuchacie kolejno utworów Migraine, Crazy Dream i Hey Girl z płyty Made in the Shade.

Niedługo po powstaniu The Meteors na londyńskiej scenie pojawił się zespół King Court, który również w tamtym czasie stał się bardzo popularny. Stylistycznie dość odległy od Meteorsów, z gitarą basową i saksofonem, mniej poważne, bardziej zabawowe. Podczas koncertów muzycy i publiczność obsypywali się mąką i jajkami, muzycy często się przebierali w sukienki. Do tej pory na ich koncertach faceci wkładają kiecki. Posłuchajcie utworów Rocking Court i Do The Rat.

Zainspirowany koncertami Meteorsów, młody Pip Hancock założył zespół Guana Bats, który stał się jednym z najważniejszych zespołów gatunku. Zespół nadal koncertuje i nagrywa, świetnie wypada na scenie. Do tej pory wydali 11 albumów. Posłuchacie kolejno utworów Down the Line, Streetwise i Loan Shark.

Ostatni na dzisiaj zespół to kolejny zespół legenda Frenzy, który Steve Whitehouse założył po odejściu z The Sharks. Posłuchacie kolejnych utworów Icy Red, Frenzy i Nobody's Business.